0: Daj še enkrat povej, kaj si povedal.
1: Da do Ribanga radio študent nese.
0: Majke mi nese.
1: Ful, dobro.

da vidio prvić. Mlade dlani tipaju ko da čutio prvić. Mladi ljudi hodio jak jer še nisu bili. Povej mi kaj sanjaš in povem ti kaj si.